0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa.

Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku Radio Leliwa. Sandomierz 104,7 FM.

0: Sponsorem przeboju godziny był sklep rowerowy Świat Rowerów i Skuterów w Nisku, ulica Tysiąclecia 11F i na Facebooku.
1: Radio Leliwa. W Dębicy na 89,2.

0: Słuchacie Radia Leliwa. Minęła godzina pierwsza.
1: Radio Leliwa. Gramy dla Was już 33 lata. Dziękujemy, że jesteście z nami.

tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść stronę.

0: me.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszósty

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.